0: Hit Radio Faktor. Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.